Bogusław Metz zaśpiewał piosenkę pod tytułem Przyjaciele. Sobota, 30 maja, rok 2026, stacja 5EBI FM i przed mikrofonem Bogdan Więcierz. Zapraszam do wysłuchania kolejnego polskiego programu radiowego nadawanego w ramach Polskiego Komitetu Radiowego w Południowej Australii. Nasze programy nadajemy w każdą sobotę o godzinie 8 rano i w poniedziałki o godzinie 5 po południu. 30 maja. Już prawie półrocze. Za oknem zrobiła nam się piękna, chociaż zimowa pogoda. Dzisiejszy program, mam nadzieję, że troszeczkę wprowadzi do waszego domu słońca i pogodnej atmosfery. A wspomnimy w naszym programie pewne wydarzenia, które były bardzo ważne dla historii Polski. Będziemy mówić o pierwszych częściowo wolnych wyborach, których rocznica przypada na 3 czerwca. Również w naszym programie zobaczymy, czy kiedyś w historii był konflikt między Mickiewiczem a Słowackim. A oprócz tego zaraz po następnej piosence będą wiadomości z Polski i ze świata. Ale zanim to wszystko nastąpi, zajrzymy na naszą kartkę z kalendarza. Dzisiaj 30 maja i jest to 150 dzień w kalendarzu. Do końca roku pozostało nam jedynie 215 dni. Imieniny dzisiaj obchodzą Bazylii, Brodzisław, Felix, Jan, Joanna i Żanna. Wszystkiego najlepszego dla tych, którzy obchodzą swoje imieniny w dniu dzisiejszym. A w naszym programie posłuchajmy następnej piosenki. Będzie to piosenka w wykonaniu Andrzeja Sikorowskiego. Tak, tak, to ten z zespołu Pod Budą. I będzie to piosenka pod tytułem Lekcja religii.

Cły mam w głowie i w kieszeni nie noszę różańca. Chociaż róże uwielbiam, nie powiem. Nie brakuje mi wiatru we włosach i słownictwo przeważnie mam szewskie, ale przecież docenią niebiosa, jeśli chociaż są trochę niebieskie. Że choć zapomniał dawno świat, na czym polega słowo brat, to ja pamiętam. I jeśli nawet licho śpi, to zawsze mu otworzę drzwi, nie tylko w święta. Bo choć zwariował dawno świat i coraz częściej bratu brat szykuje kulę, to w moim oknie płomień drży i ściganego u swych drzwi zawsze przytulę. Kaznodziejów omijam z daleka, choć w kościołach oglądam obrazy. Cenię talent i mądrość człowieka i nie ufam facetom bez skazy. Bo religia, rumiany kolego, to nie taca i rewia pacierzy. To jest wiara w każdego bliźniego i nadzieja, że on też tak wierzy. Że choć zapomniał dawno świat, na czym polega słowo brat, to ja pamiętam. I jeśli nawet licho śpi, to zawsze mu otworzę drzwi, nie tylko w święta. Bo choć zwariował dawno świat i coraz częściej bratu brat szykuje kulę, to w moim oknie płomień drży i ściganego u swych drzwi zawsze przytulę.

0: bo choć zapomniał dawno świat, na czym polega słowo brat, to ja pamiętam. Jeśli nawet licho śpi, to zawsze mu otworzę drzwi, nie tylko w święta. Bo choć zwariował dawno świat i coraz częściej bratu brat szykuje kulę, to w moim oknie płomień drży i ściganego u swych drzwi zawsze przytulę.
1: Andrzej Sikorowski i piosenka Lekcja Religii. Czas na przegląd wiadomości z Polski i ze świata. Ta decyzja rani pamięć o ofiarach tej organizacji i uderza w dialog między naszymi narodami, napisał w mediach społecznościowych rzecznik MSZ Maciej Wewiór. To reakcja na decyzję Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednostce imienia bohaterów UPA. Ponad połowa Polaków uważa, że Stany Zjednoczone powinny przekazać Zbigniewa Ziobrę polskim organom ścigania. Wynika z badania przeprowadzanego przez IBRIS na zlecenie Radia Z. Były minister sprawiedliwości, na którym ciąży 26 zarzutów, od kilku tygodni przebywa na terenie USA. Czy Ryszard Petru wejdzie do rządu jako wiceminister rozwoju? Choć poseł unika jednoznacznych deklaracji, medialne doniesienia o jego nowej roli w resorcie rozwoju stają się coraz głośniejsze. Jednocześnie nie gryzie się w język, oceniając najnowszy pomysł rządu dotyczący dopłat do emerytur dla artystów. Prezydent Ukrainy, wyróżniając bandytów z UPA, ubliżył mi i wszystkim pomordowanym naszym rodakom, napisał Lech Wałęsa w mediach społecznościowych. Chodzi o decyzję Wołodymyra Zełenskiego, który jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy nadał imię bohaterów UPA. Próba dyktowania Polsce i jej sojusznikom warunków rozmieszczenia wojsk na jej terytorium jest bezpodstawna, stwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór, odnosząc się do gróźb Rosji w sprawach wysłania przez USA dodatkowych żołnierzy do Polski. Prokuratura Krajowa podkreśliła, że uchylenie środków zapobiegawczych w stosunku do posła Prawa i Sprawiedliwości Michała Wosia przez Sąd Okręgowy w Warszawie nie podważa zasadności i ich wcześniejszego zastosowania przez prokuratora. Ponad połowa Ukraińców poparłaby udział swojej armii w obronie sojuszniczych państw w przypadku ataku na nie ze strony Rosji, wynika w sondażu przeprowadzonego przez ukraińską instytucję badawczą Writing Groups. W przypadku Polski ten odsetek wynosi 58%, przeciwnego zdania było 37% badanych. Inne wyszczególnione kraje otrzymały więcej głosów za. Podczas obrad w Sejmie wicemarszałek Szymon Hołownia zapytał Włodzimierza Skalika z Konfederacji Korony Polskiej, czy się zaszczepił. Stało się to pomocnym przemówieniu polityka. Włodzimierz Skalik ostro zareagował na to pytanie. Prokuratorskie zarzuty dotyczące korupcji i oszustwa w aferze Collegium Humanum, obsadzenie stanowisk swoimi ludźmi, buta i arogancja to niektóre powody, dla których działacze SOS Wrocław chcieli w zeszłym roku odwołać Jacka Sutryka. Dwie próby zbierania podpisów zakończyły się fiaskiem. Niewykluczone, że teraz na fali odwołania prezydenta Krakowa wrocławianie jeszcze raz ruszą z akcją referendalną. Aleksander Kwaśniewski w ostrych słowach odniósł się do ostatniej wypowiedzi Karola Nawrockiego na temat traktatu polsko-brytyjskiego. Na antenie radiowej Trójki skrytykował zwłaszcza brak współpracy i komunikacji między dwoma ośrodkami. Wyjaśnił też, na czym może polegać plan prezydenta. Jestem poruszony, bo mam poczucie, że to jest właśnie ten dzień, powiedział premier Donald Tusk w siedzibie dowództwa komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni w Legionowie na uroczystości podpisania pierwszych umów w ramach programu SAFE. NATO wprowadza istotną zmianę w strukturze dowodzenia na wschodniej flance. W połowie 2026 roku Korpus Niemiecko-Holenderski przejmie główną odpowiedzialność za obronę Estonii i Łotwy. zastępując w tej roli Wielonarodowy Korpus Północno-Wschodni z kwaterą główną w Szczecinie. Po ukraińskim ataku na Starodbielsk Rosja rzuca grad gruźb pod adresem Ukrainy. Zdaniem członka Komisji do Spraw Wywiadu Izby Reprezentantów Kongresu USA Jima Himesa jest to dowód na to, że Moskwa traci kontrolę nad sytuacją na froncie i że Kijów przejmuje inicjatywę. Do eksplozji rakiety New Glenn doszło na stanowisku startowym Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie. Nikomu nic się nie stało, ale wybuch przerwał przygotowania do najbliższej misji. Do sieci trafiły spektakularne nagrania. Anita Orban, szefowa węgierskiej dyplomacji w rządzie Petera Magyara, została uznana za najbardziej popularną postać wśród polityków na Węgrzech. Wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut IDEA. Rosyjski dron naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną i spadł na dach budynku mieszkalnego w Kałaczu. W wyniku zdarzenia doszło do pożaru, a dwie osoby zostały ranne. Informację potwierdziło rumuńskie Ministerstwo Obrony w piątkowym komunikacie. Leon Panetta, były sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych i były szef CIA, w rozmowie z Gazetą Wyborczą zapewnił, że niezależnie od wypowiedzi Donalda Trumpa, Kongres będzie bronił obecności amerykańskich wojsk w Europie. Liczba potwierdzonych przypadków eboli w Ugandzie wzrosła do 8, przekazał dyrektor generalny Afrykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, Jean Kaseya. W sąsiedztwie z Ugandą Demokratycznej Republiki Konga najprawdopodobniej z powodu eboli zmarło już 220 osób. W piątek ukraińskie drony zaatakowały infrastrukturę energetyczną w obwodzie wołgogradzkim, poinformował Reuters, opierając się na doniesieniach rosyjskich mediów i władz regionalnych. Ostrzegamy Rosję przed przeprowadzeniem tzw. systematycznych ataków na Kijów, które grożą dalszą eskalacją i oddalają perspektywy pokoju, mówiła przedstawicielka USA Tammy Bruce w czwartek w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. Przypomniała też o obowiązku ochrony placówek dyplomatycznych. Irańska agencja informacyjna Tasnim poinformowała, że treść ewentualnego porozumienia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem nie została jeszcze sfinalizowana ani zatwierdzona. Wcześniej serwis Axios przekazał, że wstępne porozumienie pomiędzy negocjatorami obu stron zostało wynegocjowane. Administracja Donalda Trumpa naciska na urząd odpowiedzialny za drukowanie pieniędzy w USA, aby zaprojektował banknot o nominale $250 z wizerunkiem urzędującego prezydenta, informuje The Washington Post. Absurdalny pomysł rosyjskich władz. Tak chcą rozwiązać problem braku pracowników. Rzecznika praw dziecka w Moskwie Olga Jarosławska zaproponowała, by pozwolić dzieciom powyżej 12 roku życia na podjęcie dorywczej pracy zarobkowej. U wybrzeży Niemiec po raz kolejny pojawiły się rosyjskie okręty ze sprzętem podsłuchowym. Berlin odpowiedział wysłaniem na te wody naszpikowanej elektroniką jednostki, która ma do wykonania jedno zadanie. Zadaniem tej jednostki jest zbieranie danych na temat statków rosyjskich. Prezydent USA Donald Trump planuje upadek reżimu kubańskiego. Między Białym Domem a Pentagonem trwa jednak spór o sposób działania. Jedno jest pewne, tegoroczne geopolityczne lato może być naprawdę gorące. I ta wiadomość kończy przegląd informacji z Polski i ze świata. A my posłuchamy piosenki, którą wykona Irena Jarocka, Bądź mym aniołem.

0: 4 czerwca 1989 roku na mocy porozumień między władzami PRL a częścią opozycji odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. Zwycięstwo Solidarności otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski oraz wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej. Korzeni procesu transformacji historycy dopatrują się w zmianie sytuacji międzynarodowej, która nastąpiła w połowie lat 80. Zapoczątkowany po dojściu do władzy Michaiła Gorbaczowa proces reform w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich oznaczał jednocześnie przyzwolenie dla zmian w innych krajach komunistycznych. Dla Kremla jednak priorytetem pozostawało utrzymanie Układu Warszawskiego istniejącego od 1955 roku. Po 13 grudnia 1981 roku generałowi Jaruzelskiemu nie udało się stłumić podziemnego ruchu Solidarności. Opozycja nie miała już jednak potencjału z okresu karnawału Solidarności. Było to także widoczne w połowie lat 80. Późniejsze dwie fale strajków w kwietniu i sierpniu 1988 roku były już nieporównywalnie mniejsze niż protesty z sierpnia 1980 roku. Dla władz stanowiły jednak dowód na porażkę dotychczasowych prób stabilizacji systemu. Mimo przygotowywania wariantu rozwiązania siłowego, nazywanego przez opozycjonistów i później historyków stanem wojennym bis, przywódcy PRL zdecydowali się na realizację scenariusza kooptacji części opozycji do struktur sprawowania władzy. 31 sierpnia 1988 roku w willi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przy ulicy Zawrat w Warszawie doszło do pierwszego od wprowadzenia stanu wojennego spotkania szefa MSW generała Czesława Kiszczaka z Lechem Wałęsą, w którym uczestniczyli również biskup Jerzy Dąbrowski oraz sekretarz KC Stanisław Ciosek. Drugie spotkanie Wałęsy i Kiszczaka odbyło się 15 września 1988 roku. Obecni na nim byli też Stanisław Ciosek, przedstawiciel episkopatu ksiądz Alojzy Orszulik i profesor Andrzej Stelmachowski. Następnego dnia rozpoczęły się rozmowy w szerszym gronie, w którym znaleźli się przedstawiciele PZPR, ZSL, SD, OPZZ, Solidarności i Kościoła. Ze względu na liczbę uczestników i konieczność utrzymania poufności negocjacji przeniesiono je do ośrodka MSW w podwarszawskiej Magdalence. Podczas kolejnych spotkań głównym punktem sporu była powtórna legalizacja NSZZ Solidarność. Ostatecznie uzgodniono podjęcie jawnych rozmów Okrągłego Stołu. Ich początek uzgodniono na połowę października 1988 roku. Konflikty wśród władz PZPR sprawiły, że rozpoczęły się one dopiero kilka miesięcy później. Ponownej legalizacji Solidarności sprzeciwiały się środowiska związane z OPZZ, które obawiały się osłabienia sprzyjających reżimowi związków zawodowych. Ich stanowiskiem zachwiała przegrana przewodniczącego OPZZ Alfreda Miodowicza w telewizyjnej debacie z Wałęsą. Momentem przełomu były obrady 10. Plenum KC PZPR ze stycznia 1989 roku. W jego trakcie przyjęto stanowisko KC PZPR w sprawie pluralizmu politycznego i pluralizmu związkowego. Dokument ten był faktyczną zgodą na legalizację Solidarności. 27 stycznia 1989 roku doszło do 1 września roboczego spotkania Wałęsy i Kiszczaka w Magdalence, na którym ustalono procedurę obrad, ich zakres oraz termin rozpoczęcia. Obrady Okrągłego Stołu ruszyły 6 lutego 1989 roku w Warszawie w Pałacu Namiestnikowskim, wówczas siedzibie Urzędu Rady Ministrów. W książce Pół wieków dziejów 1939-1989 profesor Andrzej Paczkowski podsumował efekty negocjacji trwających do kwietnia 1989 roku. Najważniejszym owocem było obszerne porozumienie polityczne, nazwane na poły ironicznie, na poły krytycznie, kontraktem stulecia. Obejmowało ono pakiet ustaleń dotyczących zarówno zasadniczej reorganizacji najwyższych organów państwowych, wprowadzenie drugiej izby parlamentu, czyli Senatu i Urzędu Prezydenta PRL, jak i kształtu ordynacji wyborczej. Ustalono, że wszystkie miejsca w Senacie oraz 35% miejsc w Sejmie obsadzonych będzie w wyniku wolnej gry wyborczej, natomiast pozostałe 65% posłów zostanie wybranych z list podzielonych między PZPR i jego sojuszników. W ten sposób komuniści zapewniali sobie, jak sądzono, kontrolny pakiet mandatów, wystarczający do bieżącego zarządzania państwem, ale praktycznie uniemożliwiali jednostronne zmiany o charakterze konstytucyjnym wymagające 2/3 głosów. Po zakończeniu obrad Okrągłego Stołu 6 kwietnia 1989 roku Sejm uchwalił nowelizację Konstytucji PRL, wprowadzającą m.in. zapisy o powstaniu Senatu i Urzędu Prezydenta. Kilka dni później, zgodnie z ustaleniami Okrągłego Stołu, nastąpiła legalizacja NSZZ Solidarność. Miało to miejsce 17 kwietnia 1989 roku i NSZZ Rolników Indywidualnych. Władze odmówiły legalizacji Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Spotkało się to z ostrą reakcją działaczy młodej opozycji. Ostatecznie NZS zarejestrowano we wrześniu 1989 roku. Oceniając kampanię wyborczą Solidarności, profesor Antoni Dudek pisał: prowadzona przez Komitet Obywatelski oznaczała się dużą dynamiką. W czasie spotkań kolportowano na wielką skalę tzw. ściągi mające ułatwić wyborcom sam akt głosowania. Zaznaczano na nich jedynie nazwiska kandydatów w Solidarności, zalecając jednocześnie skreślanie wszystkich innych nazwisk, w tym tych umieszczonych na liście krajowych. Istotną rolą w kampanii Solidarności odegrało też powstanie legalnego medium związanego z opozycją. 8 maja 1989 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Wyborczej. Tuż przed wyborami opublikowano również pierwszy numer zdelegalizowanego po 13 grudnia 1981 roku tygodnika Solidarność. Komitet Obywatelski otrzymał także własny czas antenowy w radiu i telewizji. W kampanii nie wzięła udział część przywódców radykalnych środowisk opozycyjnych. Do bojkotu wyborów wezwały Solidarność Walcząca oraz Federacja Młodzieży Walczącej. Żądały odsunięcia PZPR od władzy i przeprowadzenia w pełni wolnych wyborów parlamentarnych. Podczas kampanii część obozu władzy dostrzegła, że partii grozi klęska. Sytuację tę na bieżąco w prowadzonym dzienniku tak przedstawiał wówczas ówczesny premier Mieczysław Rakowski. 16 maja, jeśli 10 milionów ludzi posłucha wezwań opozycji, to wszyscy przepadniemy. 18 maja napisał: partia jest nadal w defensywie, nie ulega już dziś wątpliwości, że nie jest przygotowana do walki. Złożyło się na to wiele przyczyn. 45 lat sprawowania władzy bez opozycji rozleniwiło PZPR. Inną przyczyną jest brak wiary w jej przyszłość, a w gruncie rzeczy w socjalizm. 4 czerwca 1989 roku odbyła się pierwsza tura wyborów do Sejmu i Senatu. W wyborach do Senatu kandydaci Komitetu Obywatelskiego uzyskali 92 mandaty. Strona koalicyjna ani jednego. Z kolei w wyborach do Sejmu Solidarność zdobyła 160 ze 161 możliwych do zdobycia miejsc. Kandydaci koalicyjni z 299 przysługujących im mandatów uzyskali zaledwie 3. Natomiast na 35 kandydatów z listy krajowej, na której znajdowali się czołowi przedstawiciele koalicji rządowej, tylko dwaj otrzymali ponad 50% głosów, co zgodnie z ordynacją oznaczało, że pozostali zostali wyeliminowani, a 33 mandaty poselskie będą nieobsadzone. Wybory zakończyły się zwycięstwem Solidarności, którego rozmiary zaskoczyły nie tylko komunistów, lecz i stronę opozycyjną. Rozczarowaniem była stosunkowo niska frekwencja, która w zależności od regionu wynosiła od 71 do 53%. Największe poparcie uzyskali kandydaci Solidarności w województwach południowo-wschodnich oraz na Dolnym Śląsku. Stosunkowo najmniejsze na zachodzie, m.in. w województwie zielonogórskim. Nastroje w obozie rządzącym po klęsce z 4 czerwca były fatalne. W dyskusji przeprowadzonej 5 czerwca na rozszerzonym posiedzeniu sekretariatu KCPZPR padały następujące wypowiedzi. Towarzysz Czesław Kiszczak. Wyniki wyborów przeszły oczekiwania opozycji. Zaszokowały, nie wie jak się zachować. Wybory do Senatu to nasza całkowita klęska. Towarzysz Ciosek. Nie rozumiem przyczyn porażki. Partia musi za nią zapłacić. Nie poszła za nami. To gorzka lekcja. Odpowiedzialni będą musieli ponieść konsekwencje. Obecnie sprawą najważniejszą wybór prezydenta, do czego potrzeba 35 mandatów, które przepadły. O tym rozmawiać już z opozycją, bo prezydent to zabezpieczenie całego systemu. To nie tylko nasza wewnętrzna sprawa, to sprawa całej socjalistycznej wspólnoty, nawet Europy. Dla członków PZPR ostatnią nadzieją na utrzymanie decydującego wpływu na rzeczywistość polityczną PRL był wybór na urząd prezydenta generała Jaruzelskiego oraz zachowanie kontroli nad resortami bezpieczeństwa. Ich kalkulacje osłabiały jednak znaczące poparcie udzielone Solidarności w obwodach zamkniętych przeznaczonych dla wojska i milicji. Zdaniem historyków nie istniało większe ryzyko użycia siły i obalenia wyników wyborów z 4 czerwca. 4 czerwca 1989 roku był dla PZPR jak Grunwald. Po klęsce w tej bitwie zakon krzyżacki istniał, tak jak PZPR po 4 czerwca, ale czas jej życia był już liczony w miesiącach, powiedział w rozmowie z PAP profesor Jerzy Eisler z Instytutu Pamięci Narodowej. Mimo skali zwycięstwa, liderzy zwycięskiego obozu tonowali nastroje panujące w szeregach Solidarności. W wypowiedziach większości pojawiał się w tym czasie również argument kruchości zawartego porozumienia. W opinii historyków Solidarność była zaskoczona zwycięstwem i niezdolna do przejęcia władzy. Ogromne kontrowersje w obozie Solidarności wzbudziła kwestia organizowania drugiej tury wyborów. 8 czerwca na posiedzeniu Komisji Porozumiewawczej przedstawiciele Solidarności zgodzili się na zamianę ordynacji wyborczej umożliwiającej obsadzenie 33 mandatów z listy krajowej przez koalicyjnych kandydatów. 12 czerwca Rada Państwa wydała dekret zmieniający ordynację wyborczą do Sejmu 10 kadencji. Na jego podstawie 33 mandaty z listy krajowej miały być przekazane do okręgów i obsadzone w drugiej turze wyborów. Odbyła się ona 18 czerwca 1989 roku. Do urn wyborczych udało się tylko 25% uprawnionych. Solidarność zdobyła jedyny brakujący jej mandat poselski oraz 7 z 8 pozostałych do obsadzenia mandatów senatorskich. Strona rządowa miała 294 mandaty zapewnione w Sejmie. Kandydaci Solidarności uzyskali w wyborach 260 miejsc w 560-osobowym Zgromadzeniu Narodowym. Wynik ten przy chwiejnej postawie stronnic sojuszniczych ZSL i SD mógł oznaczać poważne problemy przy wyborze na stanowisko prezydenta PRL generała Jaruzelskiego. Ostatecznie Zgromadzenie Narodowe wybrało go większością jednego głosu. Kolejne tygodnie pokazały, że zwycięstwo Solidarności pozwoliło doprowadzić do powołania na stanowisko szefa Rady Ministrów Tadeusza Mazowieckiego. Ukoronowaniem zwycięstwa z 4 czerwca było uzyskanie przez premiera wotum zaufania. 24 sierpnia 1989 roku zdobył poparcie 378 posłów spośród 423 biorących udział w głosowaniu. Kilka tygodni później w krajach Europy Środkowej rozpoczęły się przemiany, które doprowadziły do upadku systemów komunistycznych. Za symboliczny początek jesieni narodów uważane są wybory 4 czerwca 1989 roku. Five EBI, your station, your culture, your community. 103.1 FM.
1: Kiedy problemy prawne przytłaczają, potrzebujesz kogoś, kto stanie przy tobie i uczyni sprawy jasnymi i prostymi. W Williams Legal w Adelaide nasi prawnicy oferują fachowe wsparcie w sprawach rodzinnych, obronie karnej, prawie drogowym, testamentach i planowaniu spadkowym, pełnomocnictwach oraz administrowaniu majątkiem po zmarłych. Niezależnie czy stoisz przed zarzutem, planujesz przyszłość rodziny, czy porządkujesz sprawy po bliskim, otrzymasz jasne porady i mocną reprezentację z szacunkiem i zrozumieniem. Nie zwlekaj, zarezerwuj konsultację już dziś na williamslegal.com.au lub zadzwoń pod numer 84519040. Williams Legal, doświadczony, przystępny, godny zaufania.
2: Zakład pogrzebowy Peter Erberg Funerals istnieje już ponad 40 lat i jest własnością jednej rodziny. Zakład udziela pomocy rodzinom znajdującym się w potrzebie. Prosimy więc zwracać się do firmy Peter Erberg Funerals, adres 280 Grange Road, Flinders Park, telefon 82341266. Zakład pogrzebowy Peter Erberg jest sponsorem polskich programów radiowych nadawanych ze stacji 5 EBI FM.

Przypomnę, że słuchacie polskiego programu radiowego nadawanego ze stacji 5EBI FM w Adelaidzie. Nasze programy nadajemy na częstotliwości 103,1 MHz w każdą sobotę o godzinie 8 rano i w poniedziałki o godzinie 5 po południu. Również można nas słuchać poprzez internet. Wystarczy wejść na stronę internetową naszej radiostacji 5ebi.com.au i tam znajdziecie archiwum naszych programów, a także można nas słuchać na żywo wtedy, kiedy nadajemy nasze programy. I możecie to zrobić z każdego miejsca na Ziemi. Kilka lat temu domniemany spór Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego stał się hitem internetu. Ale czy między wieszczami faktycznie doszło do konfliktu? Pierwszy był Adam Mickiewicz, urodził się 24 grudnia 1798 roku w rodzinie drobnoszlacheckiej. W wieku 17 lat wyjechał do Wilna, gdzie rozpoczął studia na uniwersytecie. Debiutował wierszem Zima miejska już w 1818 roku. Ale sławę przyniosły mu dopiero wydane 4 lata później ballady i romanse, które zostały uznane za manifest polskiego romantyzmu. To właśnie rok 1822 i publikację utworów Mickiewicza zwykło się traktować jako początek romantyzmu w polskiej sztuce i literaturze. Kolejne dzieła, m.in. Konrad Wallenrod, Dziady czy Pan Tadeusz, tylko ugruntowały silną pozycję poety i to do tego stopnia, że jeszcze za życia zaczęto nazywać go wieszczem narodowym. Mickiewiczowi jednak po piętach deptał młodszy o 11 lat Juliusz Słowacki. Urodzony 4 września 1809 roku w Krzemieńcu, drugi z wieszczów narodowych, również studiował w Wilnie, gdzie zresztą miał okazję poznać starszego kolegę po fachu. Mimo że Słowacki żył tylko 39 lat, to zostawił po sobie setki utworów, które dzięki swojej różnorodności i zaskakującej inwencji językowej znacząco wyróżniały się na tle typowej literatury romantycznej. Jego utwory, jak choćby dramat Balladyna czy poemat dygresyjny Benioski, zbierały tyle pochwał, co krytyki. Z jednej strony doceniano wielki talent Słowackiego, a z drugiej dostrzegano w nim grabarza romantyzmu. Mieliśmy więc dwóch wielkich wieszczów w jednym czasie, których łączyła przede wszystkim profesja. Żadnemu z nich nie można było odmówić nadzwyczajnych umiejętności poetyckich, dzięki którym szybko i szeroko rozsławili swoje nazwiska. Zarówno Mickiewicz, jak i Słowacki wytyczali nowe kierunki w rodzimej literaturze i mogli czuć się spełnieni. Skąd więc wziął się domniemany konflikt? Mickiewicza i Słowackiego łączyło jeszcze jedno –

Migracja. Obaj wyjechali do Paryża. Mickiewicz zamieszkał tam w 1832 roku. Słowacki na stałe osiadł we francuskiej stolicy dopiero kilka lat później. Czy to właśnie we Francji doszło do legendarnego spotkania, które z czasem obrosło mitami o żarliwym konflikcie? Okazuje się, że tak. W 1840 roku wydawca i księgarz, znany w kręgach polskiej emigracji w Paryżu, Eustachy Januszkiewicz, postanowił wyprawić świąteczne przyjęcie. W ten sposób chciał jednocześnie uczcić urodziny i imieniny Adama Mickiewicza, a także jego kolejny sukces, gdyż autor ballad i romansów miał za sobą pierwszy udany wykład o literaturze słowiańskiej w prestiżowym Collège de France. Na przyjęcie, które odbyło się 25 grudnia, Januszkiewicz zaprosił około 40 osób, w tym Juliusza Słowackiego. Gościom czas umilały trunki i muzyka. W ramach towarzyskiej zabawy wymieniano się także wierszowymi toastami, które przybierały formę improwizacji mającej dowieść poetyckiej zaręczności. O poetycką improwizację poproszono także Słowackiego. Autora Kordiana nie trzeba było długo namawiać do zabrania głosu. Mówił, jak wynika z relacji świadków, bardzo ładnie. Niestety nikt nie spisał całej przemowy Słowackiego. Wiadomo, że podczas swojego wystąpienia zwracał się do Mickiewicza, zarówno chwaląc go, jak i pozwalając sobie na przytyki. Laudację zakończył alegorycznymi słowami: na łodydze mojego życia wyrosły dwa kwiaty, jeden zazdrości i dumy. Ten więdnieje, drugi miłości ku tobie, świeżo rozwity. Schyl się i zerwij go. Gruchnęły oklaski, zebrani goście byli zachwyceni kunsztowną, pełną lirycznych fraz mową Słowackiego. Nikt nie spodziewał się odpowiedzi Mickiewicza na wystąpienie Słowackiego. Autor Dziadów od jakiegoś czasu pozostawał w twórczej niemocy. Jakież więc było zdziwienie zebranych gości, gdy pierwszy wiersz narodowy powstał i zaczął improwizować, jakby niesiony poetyckim natchnieniem. Przemowa wywarła ogromne wrażenie na zgromadzonych. Podkreślali w swoich relacjach, że była to wypowiedź przedziwnej, wielkiej urody, a Mickiewicz wypuszczał z ust swoich rzekę słów, najcudniejszych myśli i rymów. Podobno starał się przy tym odpowiadać na zażalenia Słowackiego, jednocześnie podkreślając swoje dla Juliusza współczucie. Nie omieszkał przy tym wspomnieć o własnych, ostatnich osiągnięciach związanych z wygłoszeniem wykładu w Collège de France. Mickiewiczowska improwizacja wywarła takie wrażenie, że wśród gości wybuchła niemal histeria. Zgromadzeni płakali. Stanisław Ropylewski, krytyk literacki i poeta, dostał spazmów, które mu całą noc trwały, a Słowacki, biedny Słowacki, szlochał. Po takiej piorunującej laudacji, będącej ewidentnie odznaką poetyckiego geniuszu Mickiewicza, na przyjęciu u Januszkiewicza zapanował duch braterstwa i przyjaznej bliskości. Nawet rzekomo skonfliktowani wieszcze narodowi, jak dwaj bracia, ściskali się i chodzili, opowiadając sobie przeszłe zatargi. Eustachy Januszkiewicz był tak zachwycony poetycką improwizacją Mickiewicza, że postanowił podarować mu w prezencie srebrny puchar. Goście głośno wyrazili swoją aprobatę. Pojedynek poetów, który miał miejsce podczas świątecznego przyjęcia, był szeroko komentowany wśród polskich emigrantów w Paryżu. Zachowane i powielane relacje były jednak niekiedy sprzeczne. Według niektórych autor Dziadów miał nawet twierdzić, że Słowacki nie zasługuje na miano poety. Faktycznie jeszcze kilka lat wcześniej Mickiewicz wypowiadał się dość ambiwalentnie o twórczości młodszego kolegi. Słowacki, jak wielu innych początkujących literatów, inspirował się dziełami Mickiewicza i chciał poznać jego opinię na temat własnych poetyckich prób. W listach do matki z 1832 roku relacjonował, że spotkał mistrza na bankiecie wyprawionym na cześć generała Dwernickiego. Autor ballad i romansów miał do niego podejść pierwszy i rozpocząć rozmowę. Słowacki pisał matce, że Mickiewicz na temat pierwszego tomu poezji powiedział, że moja poezja jest śliczna, że jest to gmach piękną architekturą stawiony.
jak wzniosły kościół, ale w kościele Boga nie ma. Prawda, że śliczne i poetyczne zdanie? Najwyraźniej Słowacki nie od razu podjął prawdziwy sens słów mistrza. Początkowo potraktował je jako komplement, jednak z czasem zrozumiał, że wypowiedź miała drugie metaforyczne dno. Według Mickiewicza jego poezja, choć kunsztowna, była pozbawiona duchowych wartości. Stosunki między poetami stały się jeszcze bardziej oziębłe, gdy Mickiewicz w trzeciej części Dziadów przedstawił postać doktora, którego pierwowzorem miał być ojczym Słowackiego. Przez następne lata Słowacki nie za często wypowiadał się o dawnym mistrzu, a jeśli już to robił, to pozytywnie oceniał jego dzieła. Po przeczytaniu Pana Tadeusza pisał: kilka miesięcy temu miałem przyjemny dzień życia, pożerając te dwa tomy historii szlacheckiej. Gdybym był, szedł za pierwszym popędem serca, wsiadłbym dyliżans i pojechałbym prosto do Paryża, aby ścisnąć za rękę Mickiewicza. Za Manfredem Kridlem i jego monografią z 1925 roku Antagonizm wieszczów, rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza, stosunki między poetami zwykło się określać jako antagonizm wieszczów. Wydaje się, że słynne przyjęcie u Eustachego Januszkiewicza było niespodziewaną okazją do zakopania wojennego topora pomiędzy poetami, choć ich wcześniejsze relacje trudno uznać za szczególnie burzliwe. Więcej tam było różnic światopoglądowych i na temat poezji oraz rywalizacji, ale też wzajemnego podziwu, niż rzeczywistego konfliktu. Rok po głośnym pojedynku z Mickiewiczem Słowacki jeszcze raz nawiązał do ich relacji w zakończeniu swojego nowego poematu. W Beniowskim zapisał: bądź zdrów, a tak się żegnają nie wrogi, lecz dwa na słońcach swych przeciwnych bogi.

Zespół Skaldowie zaśpiewał piosenkę Śliczna wiolonczelistka. I w ten sposób dobiegliśmy do końca naszego sobotniego programu 30 maja roku 2026. Dzisiejszy program dla Was poprowadził, zrealizował i przygotował Bogdan Więcierz. Zapraszam już na najbliższy poniedziałek na godzinę 5 po południu, kiedy usłyszycie kolejny polski program radiowy nadawany z naszej stacji 5 EBI FM. A żegnam się z Wami piosenką w wykonaniu Kaśki Sochackiej. Piosenka nosi tytuł Jeszcze. Trzymajcie się ciepło, bo zima za oknem. Uważajcie na siebie i do usłyszenia. Do usłyszenia.